Tu mešu na nedíli Baša Laja, katar Antwerp Gypsyská orkestra, Šutka Flamenko, katar Svarta Safirer, Tepo Agor, Sare, katar Džemajlov, Remzi, Tajo Haki. Tajpa muregindura na kle but pimata, differentne kolorura, grillura, pleskavica, paša vre, taj stekura. Skrin save gindura na klepa tu mare gindura pe amare socialne medii. Taj kad le sa Romala Reslampo Agorande tumaro maju drago favoritno muzikako programo Radio Romano. Tume šundan muzika kaj pačav ke vas das emocija, temperatura, taj gindura pomilaj, kaj avel vorta tumende. Na bistrenke birinte šune na mare programura po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija appen Sveriges Radio roden fero pre Radio Romano tera kenkote maj but materialo pe romaniship. Adam Parno šope si mekaj si mas tumenca djesanda studio. Manga ašila sferiti na isi tumengenda tumari kuć vrama. Dziękujem. Taj agoria džilasa omilaja vilas kataru jani šela. A šende vlesa Romale.

Tu mešu na nedíli Baša Laja, katar Antwerp Gypsyská orkestra, Šutka Flamenko, katar Svarta Safirer, Tepo Agor, Sare, katar Džemajlov, Remzi, Tajo Haki. Taipa muregindura nakle but pimata, differentne kolorura, grillura, pleskavica, pašavre, taj stekura. Skrin save gindura nakle patu mare gindura pe amare socialne medije. Taj kadele sa Romala Reslampo agorande tumaro maje drago favoritno muzikako programo Radio Romano. Tume šundan muzika kaj pačav ke vas das emocija, temperatura, taj gindura pomilaj, kaj avel vorta tumende. Nabi strenke birinte šune na mare programora po www.radioromano.se, taj pa mare aplikacija Appen Sveriges Radio, roden fero pre Radio Romano, tera kenkote maj but materialo pe romanišip. Adam Parno Šope si mekaj si mas tumenca djesanda studio. Manga šila sferiti na isi tumengenda tumari kuć vrama. Dziękujem. Taj agoria djilasa omilaja vilas, kataru jani šela. A šende vlesa romale.